0: Družinski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si.